łatwy wymogi. Zajmę za noś. Zajmę za nożą subelu, maksad ma nic. A je płci by czes mi bylo, lešo mama, albo nic.